0: dobro jutro. Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda. Dobro jutro,
0: o, dobro jutro. Jutarnji program Radio Goražda.